0: The Sassy Radio 99.5.
1: Asi kalaga age manje sambe kanje. Awuzweke. Ebatha bangizanga kahle. Tapo yenze kahle lapho.